trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

ciszy rozprócąca jest jeden punkt z duma. Sagdan u tydnu je na moja lubica. Ciszy rozprócąca nie jankolno ci. Sednęła nas lubiezn.